No, nie, nie, nie, nie, ja mam tam sobie doradza, co myślałem? Tak, ja mam. Po centrach rajonki, no? Po te rajonki, no?